Čere pre Slovensko. Tam ištes, šunen savi soma z Mebengori. Meigen kamava stežale autobusiha, ale miri dajte ho dat, ma nakamena spenca telel. Soske teo autobusis džal duvar pro dives, ko si binis, teko periešis. Kajkame stežal, čakadame šunavas. Čau dada trade nazle autobusiha, bo džanas Andre buti. Sar avenas andale buti trine orendar, ta amen očave užarahas preamare dada paše zastavka. Me ale kamavas teďale autobusiha, igen kamavas. Odahas nilaj sar akana, naurahas otopanki akana nadžanavči man hazvaresave. Bome furt ladake penavas, kaj kamavča trastune topanki, traktorki, uče pro šnurki sarhas mira peňora. Kaukalenge penavas bolen hazoche vora trastune, lavas len mira peňake uman len sa baví na vas. Melen rado pandavas džiupre, nahas man popkica sartu menhin. Akana soča kamen sa tu menge cinen. Jekvar soma s palamáro keru dikľom, saro barder čave chuťkeren pašale chanik upre tele pašo mláky. Jon mange pende, džahet, sokadaj kames. Terďuvavas udikava sojon keren. Jon mange palis denašle u garu depen. Dikľom pre púves klenčina u avila mange androšero hojte elas mange opindro prečindo tabišaj džavas le autobusiha. Ej hop, chutilom pindrangi pre sklenčina. Joj, joj, daje, joj! Vrisky na vás u poloke zďavás projekt Pindro Kere. Sarman dikle o čave, ta vičinde mirada. Bibi, e kveta rovel, ta solaha kerďan. Amena džanás u savore de našle. E daj man dikľa odá so kerďal, kerelás premavíka. Kere hazo nek pureder pralo feris. Jaj, mordeman, urdeman, paťardeman, opindro Andreu geľam pro autobusis. Bešľom udikava spale blakica. Sarđava zle autobusiha. Dikava sarđan varesave džene, omali le guruvnjen, no kaj so šukari ben sobi keral pale dvora na dikavas. Savi soma zme lošali. Ani narovavas, zasúťom, sibini stemano feris ilia provasta u ligendia man Andre špitala. No čavale, dešu duj šichty, man hin leperi ben propindro. Me dilini, mange ladukatar nič nakeravas. Ta so geľom le autobusi hanona, o feris meg mange cindia o gule zorale cukri. Na džanelas hojo dá haz nárokom, sar aviliam kere ta savore imar sovenas. Uštaďom le praloren, le peňoren udavaz len od cukry. U jonman savore sajine nás, u hlaskine nás palomuj. Tyž mange akana avilia andro šero, sar man edaj činďale lavoriha palo šero, sar avelas avral, kaj te tovel ogada te šuťo pre šnúra. Meter ďuvavas majpašo vudar urovavas, bo pundraďome špareta, u kamavas te dikel sar labuna zo kašta, u peňaz mange jagalo angar Andre cirachori. Saredaj Andre dar sik pundraďao vudar, ta lakeo lavori speľa andalo vasta prosto mange prošero. Niž mange ilia ejak avri, ta labarja spes mange e punčoška, te cirak to pindroro. Ta prejek pindro roman hinduj kališagi. Kamen te dikel, cirdľom tele eš trimfľa, usikaďom lenge o pindro. Ioj, babo, najsi bengori čačeš sal, asab náaz mange pende mire čavore. No diken sa rodá hin pre kadiluma, aka na mesom tumári baba, u lepera v paštu mende, savo mekerá vás o bengi pen, sar soma stikni čajori. Amen tyž šunáz la baba kero vakeri ben, u tumen tyž je kvar vakerena tumáre čavenge. So tumen akana man sa kerenas.
kai pirenas manca hoi avedas palamende, progav andaloforos, hoi hućkerenas andropusa temala. Hin interesno te vakereu palamari historia. Oda jek čisal Roma bogađo, savore amenge vakera zole periben. Babo, ta sarsala sikni ta bešenas androromano gavoro? Pučlja e Patricia. Had beša has ostrovanjate, oda has biš kilometri le perieši star. No has igen baro gavoro som angele perav. Šaj has odoj dež berša, sopes sirdenas telele dromeha paše jarkica, ale amen beša has prosto maškaro romano gavoro paša lechanik. Tiško doj has na dur odrom u te o autobusovo zastavka sa zodoj. Jek ha seraha pež džalas koperiešis u avra seraha pež džalas androgadžika no gav, kaj ha ze škola te sklepa. Savore Roma odoj Andre sklepa pirenas u očave Andre škola. No ale diken, chudel tedelo brišint. Mušina steđal Andre. Babo, ale ta sem vaker, mange nas so duđene. Vakerava, ča užaren. Robču, le vedro zub opaťo očarole kiljavenca so siđaren Andre. Kaje kleja, me pandava Andre e bar. Kole pukimen kiljava tova vandre piri ula kaštunja rojaha len mišinava hojte naprilabon ela lačo lekvaris penavle čavenge. Ela babo, mesom lošalo, bo mange makava promaru lekileha, penel mange miro čavoro. O čave penge bešle pašalo skamint, umelen dinjom tehale pabengeri šinga, somek amenha skurkestar, telenge čidjom tut andro kučora. Tu pirehas pre Slovensko Andre škola pučel mandar o robčus. Načavale, napíra vás odoj Andre škola, bo mange has šou berž, sar aviljam te bešel pro Čechy. Ale mire pureder peňa enataša teje maňa Andre škola pire nás ume štare beršengeri to sara rova vás. Len man tumenca. Me kama vtedžal tumenca. Ujekvar man ile penca. E sikljardiča peňa, tu si sadni. U todja man tebe šel paše peň a tiško. Ume som as spokojno. Hoj, akana imar džanav, sarhin Andre škola u kajmire peňa sako to sara píren. Sarme ačuva vladaha, tela terne dera peňa hala tereskaha kere. Usar siklo nas tiri daj tiro dat babo, kamel te džanel e paťa. Čino, anina. Odad na genelas ani na irinelas, ča džanelas te irinel peskero nau. Leperelas hojna sikljolas na kamelas. Kerehas šou čave, trin prala, trin penja, u penja peske, soske me pirava Andre škola. Uilja federo tovero verdan, kaj so bareder so cirdelo manuš, na ograj u džalas kaštenge, hojte avel sohate toveliak. Te je vende Andro jiv džalaste cirdelo kašta, likerela skavka peskera familija. Ale edaj, joj pirela z Andre škola rado. No ale ulila Andro berž, jek ezeros enja šel te tranda jek, unapirela z bud. Bo avila odujto mariben u romane čave palis, našti pirena z Andre škola. Hazlača trin triedi, ale savoro džanelas, so kampulas te avel prouradi te vybavinel. Pre Slovensku varekana sikavela z romane čaven, odaha z avka vybavindia. Hojo sikljardo, šaj avelas te sikavele čaven andal romano gav, ke amende kere. Oda sa z muraris, u amenge todjale cehlen dar oker. Haske amende aj si cikni trieda, uedajle sikljar deskeri, aver vast. A da dives bipes penelas e asistentka. No usar vareka na našti avelas buna svalija. Či sar perelas barojiv, taj oj si kavelas lečaven váž leske. Usavi sa stýri daj, pučel pale paťa. Andro Amaro gavle vičine a zbarikani Margita.
Važo dáhoj sa spromuj pár neder, sarvare sa veroma, uházla kále bare bala, udičola z avrisare profesorka. Savore trin peňa e haňa e olga te margita, penžane nás, šukare ste uravel, urena zo spodničky, ošukar blúzky, savorom ište z binglimen, prekada lengeri dajmiri baba, peske dodik helas. U babo, soske čačes aviliante bešel palo Slovensko pro Čechy, pučkerel oropčus. Palo dujto mari benhas pre Slovensko bari bida. Sar avile andro amaro gavo manuša, andalo fabriki palo Čechy, hojtežan oromate kerel buti odoj, mira da kero dat, te daj pende, hojžana tiš. Denas len buti o kera u avke obhuro papuste e baba giele. Palvare sa vo časos avila obačis, hojte, avas te bešel palakeri daj familia keostrava, hoj pročechi in mištes. No tak jeľam, perše beša a skebaba te kopapus porubate prosidliskos. Leperav hoj akurat dobarile oja rabini. O kerapen mange dičonas avri igen bare, u všadzik has budný pos, deravas man lendar. Ta čačes andro romano gavoro prosto andro igen baro foros, te poschodovo ker, has premiro šero dilinipen. U megnadžanavas teva kerel gadžikanes, oda has predalamende vybacht. Čanavas ča romanes teva kerel, penavlenge ujon premandine ojaka. Ta sartu dova kerehas. No vastenca, pindrenca, sar penen ogađe, no ta šunen sarodahas.